Od dwóch tygodni nasz numer jeden. I myślę, że pozostanie na długo. I myślę, że jest we wszystkich głowach, w pamięciach. Co przyniosą nam nowe przeboje, nowe piąte urodziny. Klub Ekwador już za dwa tygodnie.

Pamiętam, jak zagrałem to pierwszy raz, widziałem dziewczyny przed konsoletą, u mnie płakały. Boże. Dziś, moi kani, dla świętującego swoje urodziny. 18 i kolejne.